Atanta kezali monene, motema ekoki kokoma wapi? Na butu nyonso, nazali koloba na molimo, kala malamu.